krótko pobytelne na šieste, pečo dzień 16 z radoszczu do żywienia startowaše runia Anna Maria Brečnederec z nami do nowego dnia, ale też woni maja jeszcze ranczy postru sprzyjatowane. Mario Hess, cena zmienicy jeszcze postrowicz. Stawacz, co z nami ty jeszcze nie lahazec. A wiezo, coffee pić, możecie z Ralfom Bumium Bosium. Wszystkie tutaj tytule słyszycie pojla nas, hać do 6.

0: Dzisiaj mięczyno dona po sześciche, prawy dopamin, zaczuwaja swoim czyle, dret iż prawidłonie woli bulistrza, przeduszim. Bądźże ludy, szwuraja so woko miknie szako stajnie. Zatkula bitsztura na wosmu stacju bych uczera dokulua proszeni do lisne kupiele. Hacz to wieczora dziesadzich, by tuta lisne kupiel jara dere pelnena 20 mustwo by minuce przyszło na wosmu stacju zatkula bitsztura w Kulowie. Tam maja szako cele wosy by tu atmosferu do te lisne kupieli, sztuż tam jeszcze raz biet und to znaje, ja może to tak też wopróczyć, a Franz Richter je jako moderator powieczor obet.
1: Dobie woprawdzie bić atmosfera. 30 stopnio jeszcze wieczor we 8, to muszą mieli molosni kupać a bić volejbulrać. A gdyż by słońce predzu recza z lampkami zapikli, kisu mierz domami poesnili. Krasny to wobraz. Prawa bić atmosfera po takim ak tomu tyś tun aber tamne we w odpowiedniej kupanskiej drażce. Sztoż bysze moto czera. A pojedali su nam w kupanskich dożywieniach.
2: Myśmy byli przez dzień muži na rane kupie Majorka, a tam byście byli za wujkotne, we mieli za kupać.
3: Ja jsem był we Kowacke przy morju, to wyza ja rana krajina, a wujkotne przybroje, a posledný tydzień we Rakuske, we horach, a tam smo so we jednym jezoru ukupali.
4: Radziom je radšo w skałach kupać, te najrynče skały se sami byli we horkach, w Miłocicach všetko škoda, nie su jac tak wyle ludzi tam po Hallo Horkach, tam su mode, a starsze przyjaciele budla. Roma, gdzie siedzi, no, a teke nieszto, a ta wola, ty szedz fajn kunda.
5: Za mebe to hać to nikke w Lipsku, bo da kos budno se, kos i mimo nie wiem, jak szczęcza. A to by ja rano do gościu tam nikak 70 stopno buli, ja sam hinjogował, bo tam do wody skoczył, a to by genial, to żywienie.
6: Te najrzęsze myślno, że sam ja leca kupacz była, by w niżesu.
1: Ale wczera nie bych k kupaniu przyszli, ale k sportowaniu. Dwie mięczyny do końca usłania by jasne. Mnóstwo słoneczna róża by się znowu najsilniejsze. Oni dobychu w dwiema sadzbama i przeciwko serbskiej rakiecie. Zdobyczarskiego mnóstwa Ksenia Koborec kisze leca na tujszto stacjach hiżo bić volejbol Soburała.
6: Napada nas ja to tak, gajnieke nasze mnóstwo, które my runy mamy, są te wolne Sturio, Antoni, Julian, Elias a ja. A też te podla są potem to słoneczna róża, a hewak ja to potem jene cele druje meno. Spontan.
1: Przychodny tydzień je róża na redzie. Posledna stacja do finala a tam je moto Schlips a Mucha.
0: W Kulowie bieše čera vosma stacija Zatkula Bičture, čerovši moderator Franz Richter je rozpravjal.

Außerdem ist noch Bonapusches Tschechien. Das neue Jahr startet immer wieder durch. Da dem so Bolladnemeras do Portetschki a Gejbu prajonitkoras schitkim spiorjam muskeho kora delane. Dženza večo, wot mir so Gonjačanski borski stvě vůriadna proba za přichodný vůstup. Zvučovanie započne so kaž zvučené večo sedmich. Wojewódzki sportowy klub przeprosuje dżęca przy południu jeni na półhodzinskie informacyjskie zachadowanie w sporcie z Czeszynką Babysport. Przychodna rieczna hodzina w obydlaskiego policysta zaradnisko z jaska przy klosztorskiej wodzie Andrea Kubera przewodzi so dżęca od 4 do 6 w domie zaradnisko z jaska. Przyzucza so tam wüsst wie 200 Advanatsche. Zjask serbskich spiewarskich Dorfswoce z Noa z Wami spiewacz, a to cele po zwuczenym waśniu preniu wutoru miesaca po takim dżęca wieczo, a to w 6 w kurowie rumności serbskiego ludowa ansambla tu w Budyszynie. Jutze, to je w czarnym gomcu, krabatuje mnie za so kino wieczo pod hołym niebiom, pokaza so wieczo dziewięćich film Terapii für Wikinger, a dziewięćich zapocznie so film hižo 1,5 hodziny do toho, wot napowosem ich, pak tam areal krabatuje mnie na wotoru.

Krótkodacy bydlgi nasz jest dzisiaj 5 godzin 43 wosrycz 5. prózdninskiego tydzienia smy. Dzieci mają nie tylko iżo jeden miesiąc prózdniny. Oh, to je wele. A to je wizo potom tyś czas, w którym już możesz ci raz wuleczeć, znano, stanować, kiba niedzie daleko, k moriu, gajsztyś przec. W naszym dzienniejszym usuwaniu rozprawiamy o tyle wosibitym dołodłom do żywieniu. Młody Serb jest zamienujący do Peru, do Andu podał, żeby tam krosnowo. Co to jest, to zonicze za pochodzinę tu w naszym programie. Aż już nie może oczaknąć, tym polada nieść do naszej app MNR Serbia, albo też na naszą internetną stronę. Tamśmy wozywili artykel ze spektakularnymi fotami jego krosnowanskiej tury po Andach. A apropos horiny, z czego są wytlica też do horu podali? Nie trzeba jak to runie von Ande być, znano jak obiecie to Alpy, Tatry, Kirkonosze, albo też Czornobo. Potem strzelcie też rady wy nam wasze foto, bo tam a przypisajcie niekotre informacje, gdzie to je, a z kim tam jeszcze. Serbia na kotru horu, z czego wy w dolnym czasu nitko podali so krosnowali. Serbski rozwój jest cipny, a wieselimy sobie wiezo przez wasze dopisy. Na jedno rysze, że to wiezo przez naszą app MDR Serbia, albo też jako mailku na serbski-program@mdr.de. Na kotru horu, z czego są nie tylko dowolnym czasu, albo prózdninach podali.

0: Runie jeszcze zase dożywili lube dzieci worakaustwa z ludkami, ale też dundak was zase przeproszuje, mianujcy k sobu hodaniu. Što abo koho da dzieci tule wopisuje?
1: To jo kulwate, to jo te ruszkate.
2: Tam pa nesmia przewyle dzieci ore hokin rodzie prasne.
3: Tam si cilewle pero przycinene.
4: Tam in zasmyk.
5: Sto mudziens roka skakać zase te rekat.
0: No a to by krótki wurysk z naszego aktualnego dundakowego hodanczka. Jeli so je wczoraj nie jeszcze kompletnie słyszeli, możecie to jeszcze raz nakładać naszej app MDR Serbia, albo też na naszej internetowej stronie. My je wam jeszcze raz wozywili, hać to czwórt gar niech puszczycie nam prawo wotmowu, a potom z czasobu w kotole. Znano was wulosujemy za wulkę dundakowe myto, przetoż przeradzi dundak sobotu najpierw raz prawe wuhodanie, a potom też jeszcze prajmieno sztu smieso przez dundakowy Darek Weselicz.

Czas bym just hać lit, hijo dybki romadzimy. A po co dybki syba niemski romadza, a nie, ja nitko nie mienu nieka kipejbek dybki, ale te dybki w registrze Flensburgu mienujcy. Dżensana, dżin, przed 5-7-10 litami, dżo jedna czystwa jedna posta mienujcy, je zjazkowe knieżostwo, dż zjazkowe hamt za jezdżenie nadrozy założyło, a to w Flensburgu. Poprom pak su hakle do centrale, leto pozdišo, po takim dziejatna čustva dvaja posta potom pravje začaneli, a z toho časa sem smidža so pravidlone dybki romadžič, tedež ako nebe Nemska išče zjednočena v bukotne Nemski, po takim potrichi nás to poprom hakle trochu pozdišo.

Za do dżęsnyszych pokiwu, gieczpu mieriso na wszystkich spiewariu morskiego kora delany, dżęsa wieczor to wotmieso koniecanskie borskie stwie wuriadna próba za przychodny wustup. Zwuczanie zapocznie so każ zwuczyny wieczor setnich. Tutem piatym prosnickim tydzieniu maja w Szulskim Muzeum w Stroži zaso pisane poskytki za dzieci a szulariu, dżęsa so z malowaniem zabieraja. Za 10 euro są tam wasze dzieci od 10 do 10 zastarani. A tyż do muzea zapadnie w Łużycy może się dzieci wuleczeć, a to dżęsa od 2 do na po 4. Tam może so z praszynem zabierać, jak je możno so zwierzęta a rostliny, kotrzyż są przed milionami letami żywe byli, dżęsa jeszcze dała, ja? Chcecie tam potekim wo fosiliach zledzić. Wobydlarski policyst zaradniskiego związka przy klosztorskiej wodzie Andrzej Kobo przewiedzie dżęca za soryczną godzinę, a to od popołudnia 4 do wieczora 6. Związk serbskich śpiewanskich towarstw chce znowu z wami zromadnie śpiewać, a to cele po zwłóczonym waśniu prynią w utoru miesaca, po takim dżęca wieczą 6 w kurowej równości serbskiego ludowa ansambla Budyszynie. A w czarnym końcu je jutce zaso kinowieczor pod hołym niebiom, a to 9 pokaza so film Terapii für Wikinger. 10 minut do 7 stymie. Dobranie!

0: Dziwa do kruch von dosvěta widzeli, kiż zabierasz so z wupučowaniem Serbu przez wulki hat. Tež trudla malinkowa zabiera so w aktualnym wodaču Bomhaj Bo z wupučowaniem, wszako była tomu mały jubilej, Bettina, 175 let.
1: Cile prawie augusze 1801 postamenujce wupučowa 2900 Serbu pod nawodom Jana Svory z Droždia do Australskie. Niemale šice pokadžachu z wukodnych kunčin budyskeho kraja vo sibe z Rodziščanskie a Bukečanskie vosady gdyż miejsze nabożne hibanie swoją domiznu. Dalej pisa Trudla Malinkowa sobie mnie z upoczuwarymi tuż do sobą stało serbskich ewangelsko-lutarskich towarstw. Przejezd na pfachtaku z mianom Helena traje się 4 miesiące, a żada się z tej świadcory smertne wopory. Patożicu, 1801 a posta do cpiechu Adelaide, Južnej Australskiej. Tam założyću potom sydlistšo, natvarišu cirky a šulu, założyću kirchu a tež lutersku osadu.
0: Kotri riči, vodmir so šulska vúčba, kak češke byću prúcovanje vo serbskoho fararja a što dženca išče? Ze serbami tam činič maja, šo tom môžeče si najnovšim vúdaču Bomhaj Bo načitač.

A wieś, czy wiesz, to by Bettinia a mi, dżęca rano posmiok na ubiesku zwał? Dołuje foto! Z waszego dołela przedewszym zapraszamy na kotrych horach daście pobyli, w Tatrach, na Czornobohu, albo dolaniże w Kirkonoszach?

Nedom z miły za was pokiu do dżęsniejszego dnia. Do toho pak jeszcze wosibit pokiu wszystkim członkam a członom domowinskiej skupiny Pančice Kuku. Nie zabudźcie so przyzywić za letuši skupinski wulit, kiż budże sobotu 5. septembra. Jezba powiedzie do Vázovského domu zelaria a smolaria k Berbovskému jezori a do Vulkodubrovskej Margaretčiny hity. Za członów płaci jezba 5000 euro, a w obsahuje jezbu z busom, w obiet, jezbu z czumom, kajsztyż, wszystkie zastupy a wodzienia. Sztuż nie jest członem skupiny, ale co przyjrzym rady sobojeć, tun zapłaci za tutun wulet 570 euro. Zajemcy niech przyzywia so, gieczbu, hać to tutaj sreda, hać to 5. augusta potekim, pola członu skupinskiego przedsedztwa. Jedno się jeszcze, czy jutrzejsza, możecie sobie potekim przyzywić.

Czy sać mięczino, bo na powosy mi chie? Helena Brezan Hiduszcena i rozpiewała, a z tym przyjęcimy nie tylko w oprocze. Pokiwam. A to započniemy z pokiwami za prózdninskie dzieci. Wszako też w piątym prózdninskim tydzieniu dość dyrdom dyju we Łużycy na nie czekaja. W Stróży maja dżęca też zaso pisane poskitk, a pisane to w obchodzitym zmysle tak mieniu, przetoż zabieraja so tam dżęca z malowaniem. Za 10 euro są tam wasze dzieci w Szulskim Muzeum w Stróży od 10 do 10 zastarani. A w Muzeju Zapadnie w Łużycy zabierają się od 2 do na po 4 z fosiliami. Spiewaria muskoho kora delane jeszcze raz wulke gieczpu, dżęca wieczo w otmie so koniecanskie boskie stwie wuriadna proba za przychodny wustup. Zwuczowanie zapocznie so cele po zwłoczonym ważniu wieczor 7. Przychodna rzeczna godzina w obydlaskiego policysta zaradniskiego związka przy klosztorskiej wodzie Andrija Kobara je dżęca od 4 do 6. Związk Serbskich Spiewarskich Towarstwów chce znowu z wami zromadnie spiewać, a to cele po zwłoczonym ważniu prynniu w utoru miesaca po takim dżęca, a to wieczor 6 w kurowej rumności Serbskiego Ludowego Ansambla. W budyżynie tu zaja so dżęca, żona po tydzienie, hać do końca miesaca macie tu już składność no, jacerych hostczyncach, w osobite żonopułe kreacje w optacz, miejscu im na przykład w Wielbiku.

No, a za wysanie byście trebali dziwacz, wam nie tylko przeradzą, które tytule na nas czekają. Słyszymy jeszcze dżęca rano Denisa Wenzla. Dejś James albo Krzeszczan Münk nam zaspiewa. A w perfektnym liczu zaspiewa nam Klemens Brankaczk. Wszystkie tutaj tytule potekim pola nas z serbskim rozwosu jeszcze zaklinkcza, hać do dziewięćich, szakosmy jeszcze za was tu, a wusywamy. Wosam po osmichia, dobranie.

te stole nemeli nitko lečo skomžič. Sibylke Nadževič nedom je a tu su naše pokive. Skomžič nemeli prostninske džiči drdom deje, kotrož čakaja na nje v šulskim muzeju v Stroži. Tam maja tež tutunto džen zaso pisane poskytki za džiči. Dženca napšikvat so z molovanjem zabiraja a to od dopudnja džosačih do popudnja cioch. Z fosiliemi ponotomu zabieraja so muzeju Zapadnie w Łużicy, Dženca Kamiencu, a to od 2 do na po 4. Miestrojim staje so prašenie, kak je možno zo zvierata a rostliny, kotruž su pred milionami litami žive byli, Dženca išče dawaja. Ičbu netko šitkim spivarjam muskeho kura Delany. Dženca večo, vodmier so konječanske borskistvi, vúriadna próba za přichodný vústup. Zvučovanie započne so celé po zvučenom vášňu večo 7. Vojerovský športový klub přeprošuje Dženca připodňu jenej na pohodžinské informacijské zariadovanie vo športče s Češenkom. Zjazk serbskich spiewarskich towarstwów przeproszuje za so wszystkich tych, kocisz rady spiewaja, tyż zwonka kura na zromadne spiewanie Dženca Wieczo 6 w kurowie rumności SLA do Budoszynie. W czarnym końcu pokaza so jutce film Therapie für Wikinger, a to w krabatowym mnie pod hohem niebiom Wieczo 9.

Peru do Ando podał, żeby tam krosnował. Jeli jeszcze przynoś dżęca rano skomdzili, potem poladajcie raz do naszej app NDA Serbia albo też na naszą internetową stronę. Tam jsme wszako wozywili przynośk, ale z dobą też artykel z oprocze spektakularnymi fotami jeho krosnowanskie tury po Andach. A propos horiny, szczeli so też wy do horu podali, nie trzeba już jako to runa von Ande być, znano sano Alpy, Tatry, Kirkonosze, albo też Czornobo. Potom szczelcie też wy nam rady riane foto z horinu, a przypisajcie niekotre informacje, kotru horu tam widzimy, albo szczoście tam rianeho dożywili. Serbia, tu już namu a na was, na kotru horu, szcze duo luem czasu so podali. My serbskim rozwosu smy čipni a veselime so přes vaše dopisy. Na jedno rišo, že to přes našu app MDA Serbia, abo tiež s mailku na serbski-program@mdadebk.de. Česač menšino, doč večich je. Dobranje.

0: Vítam vás, hojo saský program s kultúrnym magazínom za vás a Diana Šicová je za vás pri mikrofóne. Lube přispucháky a přispuchárie, dosť liepego gledáme žinca. V tamnym serskym kultúrnym centrum je dostaňošo veď žincašnego jadnoráznu módu z drastvinných suknú za slepiaňskú drastvu. A my predstavíme vám tu hyši nekotaren accessoires, kenž sú nastali přes workshop projekta Zorbit. Ve slepem dvojky cas živava jo Juliana Kaulfürstova ako rečná motivátorka za slepiaňskú sersku riec. Ninto živavena južo nikotáre miasece ako redaktorka serskego kultúrneko casopisa Roslat a Sebastian Elikovský Winkler jo se z Julianu rozkranjau vo jeje cas ve slepem a vo jeje pláne za Roslat. A nic nasledku gratulujeme ešte raz učobne k 8. temu narodnému dňu. Maria Kobelina jo zachadnú sobotu tož ten cestný jubilej svýšiva. Jo, ale ako predne sú ve feriovom casu naše žiši na reže. Nečo los z našeju zvieretniju bajku za žinca. Rietne až z čopedla.
1: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojovaš, Žižec Sebastro. Vecárskego programa.
0: Jo, ľubé Žiži, hojo, váš postru ve feriach 9. augustče s povesťami vo zvieretách. Coraz sme převažovali to narske kuretko, žinca sme napolí pla myšu. Ľubosčínska bajka stoj na programie. Lubosť a zalubovanosť. Ve obema slovo má štice slovo lubo, ale v nej nestej to samsne. Rozdiel unamaká mody myšak, potom až jo velike dodakojstvo doživio.
2: Myšak a myška. Mimo miery redny myszak jo lubował mimo miery rednu myszku Marianku. Raz jo se jej obszaszał.
3: Nio coż byś moja niewiesta, rednuczka myszka Marianka?
2: Mimo miery redna myszka Marianka jo sejżała równo za se przed swoim gledałką, a jo rydowała jadnu kosmicku za drugieju.
4: Ty coż mi za swoją żeńską mysz? Ty?
3: Com, luba myszka Marianka, by wszo za tybie gotował?
4: No, pen, jo, pen, jesz przez wielkie merio do tamnego kraja, żoż pysznotki na bomach rostu, a swyńsko rano barlicki dotrzały sajża, a przyjesz mi drogotki. Pytam, co rada byś twoja żeńska?
3: Okej.
2: Myszak jo se uperał na drogu. Jo se kupił kyczy cun, a jo wiasłał przez wielkie merio. Na zimu pak wieczyk mec nie dujo. Nie odujko trało, a wiecio cun się obrosi. Na gluku służwały doniasli rydnego myszaka k przybrogoju. Ako jo ze zecynka wecu się, jo był chroni za znieklucone myszki. Wynio go jo se starała młoda chorobna socza myszka, która pak nie była tak rydna, każ jego myszka Marianka, która jeż dla jo przez wielkie merio wiasłowa. Za to pak jo była luba, a jo se we chorego myszaka starała we dnio a nocy. Za niekotare dny jo był myszak zase ustrojony, a jo psi se tak przemysłował.
3: Moja myszka Marianka joga była wiele rytniejsza, ale takie wiele ustudniejsza. Toż tak chorobna socza myszka ga nie jo tak rytna. Za to pak jo luba, a se we mnie starości. A poprzałem je wyna ta, ako jo mnie ustrowiwa. Na śmiesz chryga som był, dokula się okrzywa moja nadułata myszka Marianka Parlicki, a drogostki z cudzego kraja ga pytakiem mygał.
2: tak jo se stało. Myszak jo se obszaszał chorobne socze myszki, iz kszuobyś jego niebiesta. Miasec pyzdzie jo stojało myszecem casniku z wielikimi pismikami napisane. Rydny myszak a myszka chorobna socza z tej se wyżyniły. A myszka Marianka, tak ludzie ulicują, jo krydnuła iści na samskim dniu szere włose, to groni na ksiebia się jo se obnoc pokazała równa szera smuga. A z takiej smugu wena iści zińca po pylach kania. Jeci przece iści Marianka gronie, to ja tak dokładnie nie wiem.

0: Ta kompozicija jo nastała w budyżyńskim czasu.
1: Jo.
0: 7 a 8 razet. Kasczo wy przyśli do budyżyna?
1: 8 razet. Zmyśli do budyżyna, dokonaż Kobalio tam swoje piewarskie miasto miel jako dramaturg, później szef dramaturg.
0: Serskiego ludowego ansambla w budyżynie?
1: Jo.
0: Nicht per Dramaturg, aber per Jehovan Tekbo Intendant, Saskiko Ludwiger Ensemble. Wisst ihr, Gronny, liebe Zwischischer, rada taku Musiko, taku klassisku Teke, operovu Musiko, a Teke, Detlef Kobila, jo, juža, taku operovu balletnu Musiko komponirova.
1: To jo velike živo, taike nieco gotovaš. Von jo tu balletnu operu komponiroval 8 a 9 razy, jo, ta premiera była w Hanowie. To jo jeden cały wieczorny program. Ujo ten cały ensemble, balet, kor a orchester są wyżadane. Ta opera Fantazja na Lubinie, to jo inspirowała Kobelu k tomu, jak ja to od niego wiem, ten baseń od Čižinského. Son na Lubinie. Ja som ho vupýtala z tej opery ten spiev Mašery.

je zaulete avandrovanja. Vet kolego verecnem gnisče zorja, lube gluku žecenja, a dale tak viele elana za dale davanje a veževinje našeje redneje vesneje rece. A tym życzeniam se teke przyzamknio domowinska kubka hove mistrze, a teke nasza kolegina Stefanie Krautzolz, ako jo se cestos lietmysli na zgromadne cas plas herskiego tyżynika nowe casnik. Szo dobre!

Kupka Goa, jo to była. Dowolowy czas, jo tema naszej muzyki tydzenia, a my chcemy przeważować wasze drogowania a ulety z pasującej muzyku. Żynca obspiewa polski muzykar, a graja Ryszard Rynkowski gnilstwo. Chwodne piłko pisze, we czau je lażasz, a pszycy licysz. Niewiecy znata smuszka ze sledującego spiwa jopak, szyk przyjeżdża z dali, a za nikogo nie zastanio.

A już lubię przysłuchaki, a przysłuchaje Jonasz Ustrzewański ca seminul. Widzę ją moja kolegoka Ania Kochot-Szwarcowa zase za was tu ze sprednymi informacjami k letosnemu festivalu podzajczno-europskiego filma wet letosnych muzejowych nocu a z wiele dalsznymi temami. Ja, Diana Szycowa, sen jen z wami rozszoknujom. Mieszo se derje!